0: na woli nena sisa masonga.
1: Maloko komino tolambo masiwani.
0: Osesele to mangingu masele joa mboku.
1: Hey, ya bolo, na woli jingele tolambo manaseni.